Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zło ma pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam. Cofajmy się i... Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń.

krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szafot, mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca, o spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw ludożerca w nakręcanym codziennie zegarze.

codziennie zegarze. Krzyczącym siła, głos się łamie. Krzyczący wierność, bo zdradzali. Kto woła prawda, zwykle kłamie. Krzyczący wielkość, tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia.

Dziesiąt kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział? Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał? A przecież jutro tutaj się spotkamy z

Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj, i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielany,

0: Jabłka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Blaska zawiści grząskie błoto, rąbą aniele stróżu mój. Gdy

czym nie stój. Dana nam do inności prawo, rogo, aniele w dróżu bój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą, współczuć.

Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej

Наша правда так ostrożna. Zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przed rzeźnia byle gnój, więc nas przed rzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat. Nie przez łatanie dziury w rurze, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści, grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu wój. Gdy pospolitej

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

A świat na to powiada normalny duszy stan. To nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a i duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałem się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie, rozżarz mnie, chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie, mój świecie rozpal duszę.

0: Nie wrócę już.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

żadnych strat. Można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać, rozdzieranie szat, śmieszne tak, zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są, jacy są, tyle wiem.

z daleka wielkie tak zwykle śmieszy z bliska. Może lepiej więc nie podchodzić. Kończę już. Odwiedź mnie, kiedy chcesz. Niech nie zrazi cię tych parę słów. W razie czego wiesz, gdzie chowam klucz, zanim cię jakieś małe piwo zwali z nóg, jakieś małe.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Łądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie. Wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty.

0: w złotym mieście. Bić ci pokłony.
1: RMF Piosenka Literacka.

I gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle patrzeć i ciągle patrzeć. Ja nie chcę, nie chcę.

wygodzisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić

siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku. Z Mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki.

paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu w zamrozie skrobałem twe imię. I było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej.

Jakoś trzeba, gdy rano świt prześwietla celuloid próbnych zdjęć, tanich gestów i puz. Niby diabeł z pudełka Buster Keaton wyskoczył w umywalni przed lustrem. Wiodłem długi z nim spór.

0: paznokciem na szybie, przez mgiełkę oddechu, w zamrozie skrobałem twe imię i było ci jakoś tak ślicznie, lirycznie, jak w kolędzie niemieckiej lub w kinie.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

пieśni tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

zimną falę wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, te.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Bełz. Minęło tyle lat, harmonia znów gra.

tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym.
1: RMF Piosenka Literacka.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

teraz idę ubrany w różowe nadzieje, a ludzie drzwi w zamki zbroją przed złodziejem, a za drzwiami kutymi wiatr wieje. Szczenięcą ufność

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Prowadzka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy...

chodzimy, leciu tylko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze,

branży aż ucichnie. To wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

nie list, choćby w alfabecie Morsa. Moja ulica jeszcze twardo śpi, jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

go nigdy, w szufladzie zamknij go na klucz, niech czeka wciąż lepszych dni. A mogliśmy mało razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na stopocie.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

tęsknotę jak nowy.

kobiety dom to jest dom. Dla mężczyzny dom to poza domie, on wychodzi. A to po papierosy, a to na wojnę, a to antenę poprawić.

0: pospiesznie, czy Stacuś.
1: Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

idę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

od ciszy ciepłych słów, po wściekły wrzask, od przytulonych snów, po chłodny brzask. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od mlecznej drogi do drogi pod wiatr, od kocham ciebie znów, ale jak? Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko znowu ułoży w rytmie obietnic pod Słowem Bożym. Jeszcze raz ufność, jeszcze raz wiara, która choć męczy, żyć jednak pozwala. Od bukieciku róż po bukiet łez, od przenajświętszych słów po męski grzech. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Od brudu prosto w twarz, po gwiezdny pył, od dobrze mnie już znasz, po kto tu był. Jest ta odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej nikt. Rano się wszystko zmienia,

zmniejsza odległość, co męczy nas i rodzi wściekłość, bo nie rozumie jej.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

i dokąd idę. Odpowiedzi usłyszałam. Dałem ci całą

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

krągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom, niezrozumiałym gestom w próżni zawisłym.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przeznaczeniu nie widzimy się. Ten sam odgłos kroków, niemych szeptów, w lęku myśli niepokoją nas. Nieruchome twarze w oknach sklepów, zapatrzone dają znać. Niech przyjdzie życie tak upragnione, miłość zrodzi już nie w snach. Choć szukamy siebie, tracąc oddech tchu,

kiedyś ci sami ludzie noszą w sobie zatracenia czas. Są gdzieś opadłe pióra, wspomnieniami doganiają nas. Są gdzieś znajdowane.

RMF Piosenka Literacka.

wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przednia straż.

Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

wszak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

że cię tu nie ma. Szkoda, kochanie. Siedziałabyś na sofie, ja na dywanie. Chustka byłaby twoja, moja kapiąca łza. Albo na odwrót płacz, ty pociecha ja. Szkoda, że cię tu nie ma, kochanie. Prowadząc wóz, dłoń kładłbym na twym kolanie. Udając, że je mylę z dźwignią, gdy zmieniam bieg.

srebrny księżyc na czarnym nieba ekranie. Na przekór astronomom oddawałbym co noc zażytą na automat, by usłyszeć twój głos. Szkoda, że cię tu nie ma na tej półkuli. Myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i z

Myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i z puszką Heinekena. Zmierzch, krzyk mew, liści szmer, co za zyw.

zwykły człowiek, jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu, praw.

Gdy księżyc handlarz sny sprzedaje, przeliczam smutki i kłopoty. To odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

nadal sufitu. Wymyślam sobie nowe jutro i gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno. Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła. Z jakimś kłopotem niewyspanym moja bezsenność, przyjaciół.

0: Jedynka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

zieleń ścieżką. Gdzie to jest? Firanki wiatr kołysał konwalią pachnący, w lichtarzu stała świeca, słowik grał na skrzypcach, dzwoniło ciężko srebro.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

źreniczkami. Cichosza. Wyprawiamy, odprawiamy.

płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są opony.

Na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy pół.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Koniec dnia. Czerwonym pachnie winem. Szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie z

0: jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać.
1: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady.

Ty idziesz chętnie na taką grę, a ja wbity w kąt śmiem dostrzegać stąd każdy szczegół.

odbijamy. Zmiana danna. A nie, nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

drogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie.

Nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy. Tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo.

oxygen.

太阳下的

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Ojcu w dom pożegnał głupi Jasio, szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują, nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał.

głupi Jasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi. Prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz. Ale on przed siebie szedł i tak. Ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło. Pod stopami chrzęścił złoty żwir. Ale złoto Jasia nie kusiło. Słuchał się w wieczorne ptaków ćwir. I ci ćwierkały Jasiu do stolicy, gdzie umiera król na łożu z piór. Uzdrów go wywarem z ziarn pszenicy. On ci władzę da i jedną z cór. On ci władzę da i jedną z cór. Głupi Jasiu, wabił w lesie szczebiot ptasi. Wszak bogactwo lepsze jest od bied.

nagrodę życia znaleźć miał. Zawędrował w osypiska dzikie, gdzie się męże wiły mu u nóg. Uciekł, kto mądry.

jeśliś nas się nie przestraszył, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zważaj na uroki, nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt, bo cię wtedy nie ocali nikt. Pnie się w górę ścieżką kamienistą, wśród upiorów widm bezgłowych ciał, ale nie przeraża go to wszystko,

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dokąd, nie wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat, jedyny prymus motor. Och, nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

lecz ona o tym wie, wie, wie. Cóż za świństwo, fuj, ach, fe, fe.

0: Ten jesz.
1: Solo.

krążą oprychy. Pod twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichy.

pod twoim oknem, gościa pod pachę prowadzi dziwka na zmięty koc. Nad twoim oknem księżyca majchę

twoim oknem nożem dostanę i wcale serca nie będę.

właśnie. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

kiedyś powrócisz do kraju. No właśnie. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

byle jakiego czerwonego wina. Usiądź przy oknie, zastanów się chwilę. Wszystko to twoja, tylko twoja wina. I chwała Bogu, świetnie.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocy smak.

ty i tobie też. Przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się. To wiem z wszystkim, co dziś, co jeszcze nie. Także i ty i tobie też. Choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec. To niemożliwe mówić im, przekonasz się, potrafisz też. Przystanąć przejdzie, sobie rzec, to przejdzie, przejdzie. Nic to nic.

I ty, i tobie też, te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, krwina, śmiech, jak to się czyta, poznasz szybko.

plunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być? Na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść.

długo będziesz stał, bo nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz, pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie, nic to nic i uwierz mi, więc

Tomasz Denis Klarnet, Krystian Drogacz, saksofon, Marek Maciejczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

co to? Gest i szyk. Kwiat w butonierce, na dłoni serce i pokryją mu gdzieś nalewki.

Na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu siwieje, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie w

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna, niech się syka.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Chciałem zrozumieć wilka w cie.

Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków.

może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć.

bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczę, huśtawki, przekleństwa.

0: Poranka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

zostaje, panie kraje, i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie.

coś naszego, polskiego. Takie wiesz, serce szczypa cielnoje, bo widzisz kraje, ty mnie zrozumiesz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

prawdy se uszami. Prawdziwa historia Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzącej się w nim miłości własnej. Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Nie idźmy spać. Nie idźmy spać. Nie idźmy spać.

trzeci też. To wciąż ten sam poeta jest, a jego wierszy nie zna nikt. Na zawsze został w niepamięci.

ze złoczyńcami został policzony poeta, który zdążał za Chrystusem. Bez mszy pod murem pogrzebany leży poeta, co chciał zbawić

jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek.

spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Na ile wiary brak gorącej, że jest na niebie jakiś Bóg? Na tyle wiąże koniec z końcem w łańcuchu katorżnika nóg. Na ile wciąż nadzieja szarpie, że coś się dla nas w mrokach tli? Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Na tyle wigilijne karpie śnią smacznie swe beztroskie sny. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty.

całe życie, to wcale nie jest mało. Tak żegnać całe życie, najlepsze trwa, co odchodzi, nabite na historii hak. Na tyle zauważą młodzi, że nagle czegoś jest im brak. Na ile ufa młody dureń w niewyczerpany zapas lat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz bezwzględny bat. Na tyle mu bezbronną skórę tnie raz po raz.

życie, na ile zdolny jest do krzyku w obronie innych każdy z nas. Na tyle trwa ten kraj pomników, strumieniem podmywany głaz. Na ile skory do ofiary jest ten, co bluźnił, łgał i kradł. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Na tyle wierzy człowiek stary w to, że ocali własny świat. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi

wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. Ach, świat przebrzmiałych dźwięków, jakąż melodię już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Już jej nie wskrzesisz ręką, już nie ma tamtych nut. Ach, z tego

poskromienie zielonej milongi miało być zabawą.

choć to ty zostałaś dla mnie napisana, dla mojej bezczelności i dla mych lśniących butów, dla marnotrawionego czasu, po prostu dla przyjemności, aż po kres zmęczenia, aż do upadku. Będę twój, niespokojna verde milonga, bo wydobywasz ze mnie uśmiech stracenca przy każdym akordzie, chociaż cierpną mi palce. Więc jestem tu, jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze pisać wiersze, i tańczyć, i w ukryciu szlochać. Tak, jestem tu, jestem, żeby grać i kochać.

przecież zielona milonga to nie musi być wcale piosenka. Delikatnie więc ją obudziłem i poprowadziłem w wolniejszym rytmie. I verde milonga odkryła się nagle i oglądałem ją w cudownym bezwstydzie. Jej afrykańską gibkość, płochliwość dzikiej zebry, to jest granica.

muzyką, olśniewającym spektaklem, w którym zamyka się kosmos. Jak ją zapamiętać, jak ją sportować?

Alpa lub jakiś inny władca czy Bóg powie: descansa te niño. A zacznę od początku, że jestem tu. Jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze śpiewać wiersze, i tańczyć i

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Kiedy stałem w przedświcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatru.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kajs bał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny tutaj żył.

tyle rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Nikt krzyku nie usłyszy tu przy luku. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. Sam na sam z lękiem i w silnikach huku. I psia krew nie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem nań.

dłoni. Zgniatają mnie i robią to, co chcą. I ja do procedur też przywykłem swoich czynności, wykonuję swe pod rząd. Jest li w spadaniu tym swobodnym sens? Tego się dowiem potem, bo na razie horyzont coraz prędzej ku mnie mknie, ku wiatrem smaganej mojej twarzy. I tak się urwał krzyk mój,

wleczkę, lecz było coś, co wołało wewnątrz mnie: nie ciągnij i poczekaj tą chwileczkę. Brzydki z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i ciły mnie jak brzytwą prądy powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Po niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok.

0: pijanym potoku.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać.

gdzieś będzie kres. Piszę do Ciebie takie rzeczy, bo wiem, że Ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do Ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr. I słyszę, mówi, że droga.

z pnia drzewa czy z żebra. To ważne, że smukło uczynił ją stwórca z rana i zgubił on jeden wie gdzie te korzenie czy kalekę.

zabraną tem idzie. Bawimy się w sprawiedliwość. Na jednej szali zło kładziemy, na drugiej dobro i litość. Na drugiej dobro i litość. Wszyscy się cieszą z równowagi. Gardła zdzieramy w wiwatach. Wszyscy się cieszą.

słowa, słowami bawimy się w miłość. Słowa składamy w kwiatach, potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach.

Pośród roślin, co zdobią na szalony glob, jedna zwłaszcza mnie wzrusza. Wciąż słońca ciekawa, nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi bezlitosnych wojsk, może tłum ją stratować w radosny karnawał, ale ona podźwignie wątłą postać swą, dzielna trawa, zielona trawa. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co, jak mówią, za sobą nic już nie zostawia. Kiedy zgaśnie, to z deszczem znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Jeszcze jedną właściwość ta roślina ma, taką, która na jawną bezczelność zakrawa. Gdy ją przystrzyc, to w górę uparcie się pcha właśnie trawa, zielona trawa. Ciągle szukam w śmietnisku wieloznacznych słów, takich, które brzmieć będą prawdziwie. Bywa czasem, że pęka rozpalony mózg, myśl się gubi, sens nagle urywa. Dookoła prześmiewców zaślinionych tłum, którzy wiersze nicują jak szmaty, i rzecz jasna, fachowcy od czystości dusz, szukający w piosenkach rozpaczy. Póki jeszcze gitara wiernie słucha mnie, odpowiada na palców wezwanie, to choć czasem niełatwo, ale jednak chcę wasze serce poruszyć i pamięć. Kiedy widmo zwątpienia zacznie nękać was, gdy się skończy z sumieniem zabawa, wtedy właśnie spróbujcie chociaż jeden raz być tak mocny, tak mocny.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

mokre i najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

tylko brać. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

dram, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczkiem sobie spał. I spały moje wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał, ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spryska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie. Zrobimy z nią, ile umiemy. Ci, co z urzędu wieńce kładli, musieli odejść do swych spraw. Nas tak jak ciebie.

szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, że ci się chciało, że ci się chciało, ciężki frajerze.

Dni wieczną rzeczy pamięć w granicie. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

rozkładzie zdarzeń na rok bieżący nikt nie pomyślał o nas.

posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy i wytrwałych

moja kochana, z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy czas nie dla nas. Czas nie dla nas.

wtorek, nic nie wiem, środek, październik. Kamień przy szybie, Judasz na drzewie. Kroki przy schodach, wierni, niewierni. Ach, jak wysoko myślę i nie wiem. Piątek ktoś puka, przyszła epoka. Gra telewizor z dziadkiem w ruletkę. Drzwi.

i Armagedonem. Patrzę przez okno, znów spada Ikar. Deszcz kolorowy, papka ulotek. Piątek, już nie wiem, dni polityka. Judasz na drzewie,

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wszystko, co piękne jest, przemija. Wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach.

przypływy, siwe Paryże czy Marsylię żółtawe. Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę.

wieczne nie oblecze ciało. Nic na tej ziemi dłoń niczyja. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne jest przemija. I dla kilofów i poetów wszystko co piękne.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów. Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg. Romansa miałem od kochanki się zdarzał. Niejednokrotnie nam na trwogę dzwonił dzwon. Z każdej opresji wyjść umiałeś ze mną cały. Kiedyśmy z mieszkań

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

frescięcie grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie.

kraliki płaszcze rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór

RMF Piosenka Literacka.

na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncers.

Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwale.

pan śpiewak, świat widzi ponuro, wciąż tylko o stosach i grobach pan wiesza, poddaje torturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złe mamurą, a mnie się to życie podoba.

właśnie ludzie. Niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie toczy.

właśnie prawda. O co pan pyta? Obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości.

smutek proszę znika bezboleśnie. Smutek proszę. Z pejzażu wyszły stare wiatraki, z pieczątką grzesznych Don Quixote, a myśmy przeszli do współczesnych, a myśmy przeszli.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Siedzę za stołem, smutny jak Cohen. Talerz fortuny toczy się.

to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak kołem, wesołem szołem gardzę.

0: Nie wszystko piękne, smutne jest.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

bezradny patrzę jak wypala się ląd naszego czasu. Nikim oprócz nas nie wstrząśnie eksplozja kończącego się dnia. Tylko w tobie i we mnie zawalą się ulice miasta i znowu porosną szronem obce, oswojone przez nas przedmioty.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

czym się pani nie waży zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nietrwałe i bez znaczeń, i niech się w końcu staną wierszem, póki czas. Zapomnij śmieszność i pokuszenie.

coś jednak jest nie tak. Ta jakaś struna cienka zaczęła właśnie pękać. Fałszywie teraz gra.

0: 되거든.
1: Cóż to, milordzie? Niech pan przestanie. Nie wolno płakać. Nie wolno płakać, trzeba się śmiać.
0: Trzeba się śmiać i śpiewać. Niech pan zaśpiewa ze mną, milordzie.

znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość.

wpaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

wszystko by.

0: że...
1: Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Po błoniach Galicji hula zimny wiatr. Wszystko, co mieliśmy, nam zabrał podły świat. Jak przelotne ptaki, co zmieniają ląd. Jak bezdomne listy, odfruniemy stąd.

ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro miła pobierzemy się. Ksiądz na wieki zwiąże nam przeguby rąk, wieniec tamaryszku porwie rzeki prąd i odpłynie z wodą, w morzu znajdzie cel. My na dole, a nad nami nieba biel. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo,

Tam jutro miła pobierzemy się. Wybuduję ci z kamieni biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo, a przed nami noc i sen. Za najbliższym wzgórzem jest Sarajewo. Tam jutro miła

zmiły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity.

0: Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł.
1: Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był

0: koniec.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi. Za prawo me uznałem to, że żyję.

nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź, lecz nie wyjąłem mi

Odeszłaś cicho jak sen. Przez okno wpłynął nowy dzień. Resztki nocy wymiótł z szyb, przepędził cień.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

Jaki sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem, co w plecach aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy. Tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem, co w plecach aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie.

u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

siebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls.

papierosów szary dym. Biegły w noc rozmowy, śmiech i pieśni.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Nie zapominajcie o tych,

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.